mani chitula emiti majafedi sanu kamba sugo chetuva tusalawo katonda.